No teď už třeba Todd Terry. Celá deska se tak jmenuje jako tenhle ten track. Ready for a new day. Na tomhle tom tracku spolupracuje i Martha Wash. Tohle je Todd Terry.